0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle byl Ivan Mládek a kousavá deka na přání paní Aleny z Vidče. No a my se z Valašska teď přesuneme do Těšínského Slezska. Míříme konkrétně do Havířova, kde nás čeká paní Irena. Dobrý den.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich w redakcji oraz słuchaczy Radia Ostrawa. 8 października obchodziła swoje zacne urodziny nasza koleżanka pani Marta Foldynowa z Havířova. Kochana Marto, w każdej chwili, zawsze, wszędzie, niech ci w życiu dobrze będzie. Niech cię dobry los obdarzy wszystkim, o czym serce marzy. Żyj spokojnie wiele lat i z radością patrz na świat. Szczęścia, zdrowia, pogody, radości, miłości, to jeszcze wiele ci życzą Hania i Irka. Dziękuję i do usłyszenia.
0: I my też życzymy wszystkiego najlepszego a miłego dnia. Posłuchajcie Czeski Rozhlas Ostrava.

0: Fungují toalety tak, že po potřebě se vlastně přisype lopatka s hoblinami a dochází vlastně ke kompostovacímu procesu a jednou za čas vlastně dochází k odvezení tekuté složky a zkompostovatelné složky, která se pak může využít v kompostárnách. Počasí.
1: V noci očekáváme velkou oblačnost, kránu na Bruntálsku s možností slabého deště. Teploty se budou pohybovat kolem 8 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji převládat velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Teploty se budou zítra v regionu pohybovat od 13 do 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 mezi 29. a 30. kilometrem ve směru na Frýdek místech stojí porouchaná dodávka. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
4: Dobry wieczór. W piątek 9 października 2026 roku imieniny Arnolda i Sary. Przed mikrofonem wita Państwa Sabina Wojnar i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Od godziny 14 w całym regionie trwają wybory samorządowe. Około miliona mieszkańców województwa morawsko-śląskiego wybiera swoich przedstawicieli w 300 miastach i gminach. W niektórych miejscach, między innymi w powiecie karwińskim, mieszkańcy głosują również na senatora. Jak przekazał Urząd Wojewódzki, nad prawidłowym przebiegiem głosowania w około 1000

0: pri panoviec. Jak vyjasnil Tomáš Trampler z tamtejšego úřendu miasta, tablice majú pokazať mieškancom, jak te konkrétne dreva pomagajú valčiť s upałem, ile vody zatrzymujú oraz jak očišťajú povietrze. Akcia má zwrócić uwagę na znaczenie zieleni v przestrzeni miejskiej. V dzisiejszym audycie monotematycznym poświęciliśmy 35. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic. W tym roku ten teatralny tydzień przyniósł widzom ponad 20 spektakli. O historii festiwalu i o tym, jak sztuka potrafi łączyć dwa przygraniczne państwa, porozmawiamy z jego dyrektorem artystycznym Januszem Legoniem. Zapraszam do wysłuchania materiału.
1: Czym jest Festiwal Bez Granic? Jak to wytłumaczyć, jeśli jest bez granic? To jest bardzo trudne pytanie, ale równocześnie bardzo proste. Już po raz 35. się odbywa. Pierwszy miał swoją inaugurację w maju 1990 roku. W związku z tym jest to najstarsza impreza kulturalna, powiedzmy, nie lubię tego słowa, ale transgraniczna, został zorganizowany przez działaczy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, która wcześniej, w czasach przed 89 rokiem, zajmowała się między innymi tym, że przez góry przemycane były książki do Czech, do Słowacji, również Biblię, ale przede wszystkim literatura piękna i polityczna zakazana w Czechosłowacji. U nas te drukarnie niezależne były nieco bardziej rozwinięte niż w ówczesnej Czechosłowacji. Od tego się zaczęło. No i kiedy po aksamitnej rewolucji ten moment się skończył, tak? W obydwu naszych krajach nastała demokracja, jakoś wolność słowa i tak dalej, no to aktywiści z Cieszyna i czeskiego Cieszyna zastanawiali się, na co zrobić dalej. Tutaj są bardzo ważne dwie osoby. Jakub Matl, filozof z czeskiego Cieszyna, wcześniej zaangażowany między innymi w niezależny ruch plastyczny. W czeskim Cieszynie odbywały się w latach 80. niezależne wystawy plastyczne, bo Kuba Matl pisał tam wstępy do katalogów i można było w czeskim Cieszynie zobaczyć sztukę, której nie dało się obejrzeć w całej Czeskiej Republice. No więc Kuba Matl z jednej strony, z drugiej strony poeta, wtedy właściciel antykwariatu w Cieszynie, poeta nowej fali, bardzo takiego wpływowej grupy poetyckiej Polski lat 70., do której należeli m.in. Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski. Dzięki Kronholdowi w ogóle ta grupa pewnie była grupą, bo Jerzy organizował w Cieszynie na początku lat 70. spotkania poetyckie. I ci ludzie zaliczani do nowej fali właśnie poróżnią się bardzo, jeśli chodzi o swój poetycki styl, no ale jednak zostali grupą zawsze zaangażowaną również w walkę o wolność słowa. Tych dwóch panów się spotkało, kiedy już można było, i wymyślili, że zróbmy festiwal teatralny wspólnie. To był pomysł rewolucyjny, bo w tradycji naszej środkowoeuropejskiej teatr służy do tego, żeby się różnić. I tak mamy scenę polską i scenę czeską w Cieszyńskim Diwadle. I też one służą do tego, żeby utrzymywała się tożsamość społeczności, dla której pracuje. I tutaj nagle filozof i poeta wymyślili, a zróbmy na odwrót. Niech teatry służą do tego, żeby się porozumiewać, żeby się spotykać, żeby się poznawać wzajemnie. Oczywiście pomysł filozofa i poety nie mógłby się udać, gdyby nie ludzie, którzy mieli jakieś doświadczenie w organizowaniu. To przede wszystkim jest pani Gertruda Chowaniokowa, ówczesna dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury w czeskim Cieszynie, późniejsza dyrektorka Strzelnicy, a z polskiej strony Jerzy Herma, dyrektor Domu Narodowego. No i to na przykład było tak, ja się tam w tym gronie znalazłem w pewnym momencie jako człowiek teatru i to było tak, że Jurek miał szufladę gotowych zaproszeń in blanco, opieczętowanych przez Gertrudę. Jak wszedłem do tego grona organizacyjnego, no to dostałem od kolegi Hermy stosik tych zaproszeń. Mówi, jak będziesz musiał przejść, no to sobie wypiszesz. Nie? I taką samą szufladę miała Gertruda w MKS-ce, w czeskim Cieszynie, z pieczątkami formalnymi Domu Narodowego, zaproszeniem i też in blanco, jak były potrzeby. Po prostu nie było jeszcze wtedy komórek, warto pamiętać, więc nawet dzwonienie było dość utrudnione. Trzeba było iść na zebranie, spotkanie, coś załatwić. Więc tak to się zaczęło. Pierwszy festiwal to była jakaś szalona rzecz wynikająca po prostu z entuzjazmu i był poświęcony twórczości Wacława Havla. Pokazane były tylko przedstawienia, inscenizacje sztuk Wacława Havla z Polski, Czech i Słowacji. No wiedzieliśmy już przy drugim, że to tak się nie da, nie? Nie można co robić. Wiedzieliśmy, że chcemy robić ten pierwszy się bardzo udał, że chcemy robić ten drugi, ten festiwal dalej, no ale to byłoby już może nudne, tak? Gdyby ciągle robić to samo. W związku z tym zaczął się kształtować ten model, który właściwie trwa do dzisiaj, że pokazuje się przedstawienia z różnych gatunków, z różnych obiegów kultury,

0: znaczące w każdej z tych kultur teatralnych, o których mówimy. Ale to może być i teatr narodowy, i to może być teatr amatorski. Od 1993 roku przyznawana jest nagroda Złamany Szlaban i ci jurorzy od tego 1993 roku mają problem, no jak bardzo, tak bardzo zróżnicowane gatunkowo rzeczy oceniać. No i już to pierwsze jury stwierdziło, że będzie oceniać te, które są w tym przekraczaniu granicy, czy artystycznej, czy no róż właśnie nie ograniczając się do jakichś regulaminów, są najbardziej znaczące. Pierwszą międzynarodową nagrodę na tym festiwalu dostał aktualny dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, Jan Klata. Andrzej Spiszak, słowacki reżyser, dostał Złamany Szlaban razy 4. To znaczy nie na jednym festiwalu, tylko po prostu był na nim często obecny. Więc ci, którzy śledzą ten festiwal, mogą sobie powiedzieć, widzieliśmy najważniejsze, chociaż nie zawsze oczywiście wszystko udało się ściągnąć ze względu na kwestie finansowe, czy te techniczne, ale najważniejsze nazwiska polskiego, czeskiego, słowackiego teatru tych czasów prawie w komplecie pojawiły się na tym festiwalu i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
1: Jak ważny jest ten polsko-czeski charakter tego wydarzenia?
0: No, jest bardzo ważny, to znaczy, jak już wspomniałem o tym rewolucyjnym pomyśle Matla i Kronholda, to myślę, że on jest cały czas aktualny, bo co prawda kiedyś chwaliliśmy się, że kupisz bilet do teatru, to będziesz mógł przejść granicę. Koledzy to umieli załatwić wówczas przy tych pierwszych festiwalach, kiedy była potrzebna nie tylko paszport, ale właśnie ta pozwanka, to zaproszenie. Teraz już tych szlabanów granicznych nie ma. Ale czy naprawdę nie ma granic? Nie mówię o formalnej granicy politycznej, tylko tych, które, no po pierwsze, są zwykłe granice dzielące ludzi. Zwykłe stereotypy, również związane z relacjami pomiędzy narodowościami na tym samym terenie. Tak? Historia Śląska Cieszyńskiego, no to jest historia konfliktów, rywalizacji, czasem nawet przecież krwawych. I przy wielu okazjach można się przekonać, że z historii można wytworzyć paliwo do konfliktu, a tutaj się nie daje. I myślę, że to jest znaczenie tego festiwalu, nie tylko, i tych innych imprez kulturalnych, wspólnych, które powstały przez te 35-36 lat. To w tym przede wszystkim przegląd kino na granicy, ale też takie bardziej popularne dla wszystkich imprezy jak Święto Trzech Braci. To wszystko, jak pani to prześledzi, kto to robił, kto to wymyślił, to zawsze pani znajdzie ten krąg ludzi związanych z tą ideą Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, nawet jak do niej nie należą. Zawsze gdzieś są ci ludzie, którzy wiedzą, że to jest wartość i no to jest trochę tak, że po prostu bez względu nawet na podziały polityczne, bo to środowisko przez te wszystkie lata miało różne polityczne wybory, nie? Ale ta sprawa łączy, bo po prostu wiemy, że to jest warte tego, a teraz po latach się przekonujemy, że to zadziałało, bo jest ta podstawowa idea, tak? Szanujemy partnera, nie chcemy stworzyć na pograniczu jakiegoś abstrakcyjnego ludku wielokulturowego. Każdy ma swoje, szanujemy jego tożsamość, szanujemy jego opowieść i jesteśmy ciekawi tego, co on ma do powiedzenia. Właśnie tu jest chyba ten klucz, który sprawia, że to teatr jest tym miejscem, gdzie można się porozumiewać, bo tożsamość oznacza narrację, narracja oznacza monolog. Teatr jest przestrzenią dialogu, już jako dziedzina sztuki. Wiadomo, że jest jedna postać, druga postać i one ze sobą mają różne interesy i tak dalej, ale my widzowie mamy przyjemność z tego, że widzimy, co się pomiędzy nimi rozgrywa. Tak? To nie musi być na przeszłość nawet tak skomplikowaną, jeśli popatrzymy jak na teatralną opowieść, czasem o cechach tragedii. To nie damy się wkręcić, że my po prostu uczestniczymy w jakimś meczu, że mamy jakiś szalik i musimy tylko kibicować tej swojej drużynie. Teatr uczy tego, że ta druga drużyna czasem może być lepsza od naszej, tak? A to w ogóle nie musi być, że te małe konflikty, które się zawsze zdarzają, nie muszą przekładać się na jakiś fundamentalny konflikt, któremu na imię nienawiść, dyskryminacja. I to jakąś puentą dla tej całej roboty to była ta ostatnia akcja propagandystów z tej miejscowości Olgino, chyba się to nazywa, gdzie są ci skoszarowani, ci ludzie, którzy tworzą rosyjskie memy. Akcja, że tutaj na Śląsku Cieszyńskim jest jakiś niepokój związany z kwestią wyrównania granicy. No więc polski MSZ w odpowiedzi zrobił mema z Krecikiem i Reksiem. Ale dlaczego mogli tak zrobić? Dlaczego tym z Olgino się nie udała ta prowokacja, że MSZ po prostu żartem to skwitował, a też myślę, że tutaj na Śląsku Cieszyńskim spotkało się to ze wzruszeniem ramion. No właśnie przez tę liczbę wspólnych inicjatyw kulturalnych, które są robione z szacunkiem dla partnerów.

0: temat.
1: Wracamy do festiwalu teatralnego Bez Granic. W pierwszej części rozmawialiśmy z dyrektorem artystycznym festiwalu Januszem Legoniem o początkach imprezy i łączeniu dwóch przygranicznych państw. Teraz zapytamy, do kogo dokładnie skierowany jest tegoroczny program. Z Januszem Legoniem porozmawiamy również o spektaklach oraz o teatrach i miastach, z których artyści przyjechali w tym roku nad Olzem. To może przejdźmy do tegorocznej edycji festiwalu. Jakie teatry i zespoły przyjechały w tym roku na festiwal?
2: No jest tego bardzo dużo, dlatego że program liczy ponad 20 pozycji. W tym nie dzielimy, festiwal jest bez granic, więc nie dzielimy na główny, niegłówny. Wszystkie są na równych prawach, ale są to przedstawienia teatru ulicznego, jak na przykład Teatr Biuro Podróży z Poznania. Oczywiście prezentują się wszystkie sceny Cieszyńskiego Dwiwadla, a Scena Polska, obchodząca w tym roku swoje 75-lecie, nawet dwa razy, pokazując w ramach festiwalu jubileuszowe Wesele i Krzywy Kościół. Ale oprócz tego są teatry z Warszawy, Teatr Powszechny z przedstawieniem Kobieta Samotna, z Ostrawy, Studio G, Teatr Animacji z Poznania pokazuje przedstawienie dla dzieci, Teatr Polarka z Brna pokazuje przedstawienie dla dzieci w ramach cyklu Rok Lołtkowego Dziwadla w Czechach. Dziwadlo Szumperk pokazuje bardzo ciekawą rzecz pod tytułem Sensibil, ciemna strona jeseniku. Też o tych lokalnych kwestiach, trochę tych takich przedstawień mamy w tegorocznym programie. Z Teatru Polonia przyjeżdża sztuka wywiadu, utwór Jarosława Mikołajewskiego, który jest trzyosobową okazją do tego, żeby uczcić 80. urodziny słynnego polskiego aktora Jana Peszka, któremu na scenie towarzyszą Maria Seweryn i Małgorzata Zajączkowska. Miejskie Dziwadlo z Lin, dawno, dawno iż temu. Następny jest po raz pierwszy zespół ze Stanów Zjednoczonych, ale właściwie założony przez Polkę, Trapdoor Theater z Chicago. To jest taka grupa zdecydowanie offowa, bardzo często prezentująca przedstawienia polskie, ale w języku angielskim. I na scenie są ludzie, którzy niekoniecznie mają polskie korzenie, więc to też jako pewien kontekst dla jubileuszu sceny polskiej to Męczeństwo Piotra Ocheja, Sławomira Mrożka w wykonaniu Trapdoor Theater. No, Buchty i Loutki z Pragi z przedstawieniem Punch and Judy. Kto jeździ na, czy odwiedza, ogląda festiwale teatrów lalek, to na pewno raz już przynajmniej widział Punch and Judy. Punch and Judy to jest pradziadek Kaszparka, czy tam słowackiego Gaszparka, czyli taki jarmarczny teatr lalkowy, więc warto to zobaczyć, bo Buchty a Loutki to jest bardzo dobry teatr lalkowy. Z kolei taka produkcja z Pragi, Kurt Acid o Kurcie Cobainie, to jest właśnie przykład, że jest przedstawienie i trudno powiedzieć, co to za teatr. Bardzo ciekawa rzecz przyjeżdża z Gdańska, przedstawienie z Teatru Miniatura, przedstawienie nazywa się Bibuła w Tapczanie i odwołuje się do tych czasów właśnie konspiracji, Solidarności, tej pierwszej tak zwanej Wielkiej Solidarności. I ta bibuła, no to jest takie jeszcze z czasów Józefa Piłsudskiego określenie ulotek drukowanych w konspiracji związanych z niepodległością i tak dalej. No w czasach, w tych latach 80. to niekoniecznie były ulotki, ale właśnie ten tak zwany drugi obieg, wydawnictwa drugiego obiegu. Michał Rusinek, przez lata asystent poeta, też asystent Wisławy Szymborskiej, napisał taką książkę o Solidarności dla dzieci pod tytułem Bibuła w Tapczanie. Oni to zrobili na scenie i ciekawostka, wygrali tym konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Wydaje mi się, że wśród tych 32 edycji tamtego konkursu to chyba pierwszy przypadek, że tego typu rzecz wygrała. Dla dzieci, nie dla dorosłych. Znowu z cyklu rzeczy dla dzieci, Dziwadlo Mamy z Pragi, Dziwadlo Loutek Ostrawa z Jonaszem. No i to jest chyba atrakcja szczególna, jeśli chodzi o propozycje czeskie. Laterna Magika, będąca częścią Narodnego Dziwadla, przywozi bardzo nowe przedstawienie Perpetuum Havel, oparte na jednym z listów pisanych do Olgi z więzienia w 1989 roku. Oni piszą, że to jedyny, pod tytułem Perpetuum Mobile, jedyny scenariusz Havla dla teatru bez słów, dla teatru ruchu, bo to jest przedstawienie, nie ma bariery językowej, atrakcyjne bardzo wizualnie, więc myślę, że warto. Najnowsza scena Cieszyńskiego Dziwadla pokaże swoją premierę. Najnowszą sceną Cieszyńskiego Dziwadla jest Cieszyńskie Centrum Kultury i Teatru, które ma swoją scenkę w Chwiezdarni, obserwatorium astronomicznym, które jest w budynku Teatru Cieszyńskiego. Zostało to teraz pięknie przebudowane na przestrzeń teatralną. Bardzo interesująco zapowiada się przedstawienie stworzone przez grupę teatralną By Teatr, z siedzibą aktualnie w Warszawie, ale to są artyści z Białorusi, którzy uciekli przed reżimem Łukaszenki. Na tym festiwalu zawsze chodzi o wolność. I tu też o to chodzi, ale w tej perspektywie uciekinierów, ludzi wypędzonych przez wojnę, to przedstawienie Bieżeńcy 1915. Bardzo też ciekawe będzie zobaczenie spektaklu, który firmuje Szwandowo Divadlo z Pragi. Przedstawienie Prima Facie na prvni pohled, w którym występuje jedna aktorka, Maria Sztipkowa. Jest to rzecz o tym, że niesprawiedliwość związana z tym, że kobieta skrzywdzona, nawet jeśli ma wysoką pozycję społeczną, ma wielką trudność, żeby dojść do sprawiedliwości w tym swoim skrzywdzeniu. Nie chcę po prostu zdradzać treści, ale to jest bardzo poruszająca rzecz. Taki przebój teatralny ogólnoświatowy. W zeszłym roku w Teatrze Mickiewicza w Cieszynie można było przy okazji Dni Teatru zobaczyć ten sam tytuł w wykonaniu Marii Sewery. I oczywiście scena polska, już wspominałem, że pokazuje dwa razy. Się na zakończenie Krzywy Kościół po spektaklu będzie rozmowa z autorką prowadzona przez Teresę Drozdę i wtedy ogłosimy wyniki festiwalu. Atrakcją muzyczną tegorocznego festiwalu jest laureatka, trzykrotna laureatka Fryderyków, takiej polskiej nagrody muzycznej, prestiżowej, Kasia Linz z programem Obywatelka KL, w którym wzięła ona, młoda artystka, wzięła na warsztat utwory Grzegorza Ciechowskiego, twórcy grupy Republika, czyli dla tych, którzy młodość przeżywali w latach 80., no taki bardzo kultowy temat. Bardzo jest ciekawe to, w jaki sposób Kasia Linz to robi dzisiaj.
1: Bardzo często spośród całego tego repertuaru były tam różne sceny lalek albo teatry dla dzieci, czyli na tym festiwalu każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie.
2: Tak. No jeśli bez granic, to bez granic, ale jedną z tych, jako organizatorzy, bardzo się staramy, żeby nie było też granic wiekowych i społecznych. Ponieważ festiwal jest finansowany dzięki grantom publicznym, to bilety na przedstawienia są naprawdę tanie. Nawet w porównaniu z biletami, gdyby pojechać do tych, to jest paradoks, gdyby pojechać do tych miast, z których przyjeżdżają te przedstawienia, to tam bilet może być droższy niż w Cieszynie na festiwalu. To samo z koncertem Kasi Linz. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie zależy nam na tym, to nie jest biznes, tak? To nie jest przedsięwzięcie komercyjne, natomiast zależy nam na tym, żeby ludzie mieli dostęp. Nie? I tak samo dotyczy to tych dzieciaczków. W tym roku mamy dość dużo przedstawień granych przed południem dla zorganizowanej publiczności, ale zawsze się staramy i też są takie rzeczy w przedstawieniu, żeby dawać szansę rodzicom, żeby przeszli z dziećmi do teatru. Bo to już jest naprawdę największa rzadkość, tak? Bo to, że dzieci tam ze szkołą idą do teatru, to jakoś wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. To, że rodzice sobie sami idą do teatru, zostawiając dziecko pod opieką babci czy dziadka, to też jesteśmy przyzwyczajeni. Ale właśnie te wspólne rodzinne wyjścia, też staramy się otwierać taką możliwość w ramach tego festiwalu.
1: Czy podczas tego festiwalu przygotowaliście również jakieś wydarzenia towarzyszące? Właśnie słyszeliśmy o koncercie, ale są może jakieś pogadanki z aktorami?
2: To znaczy, to jest tak, że jeżeli tylko możliwości techniczne, organizacyjne pozwalają, to po każdym spektaklu jest rozmowa z aktorami, z twórcami przedstawienia. Często przyjeżdżają na festiwal reżyserzy i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo, ten udział jest bardzo potrzebny, bo ta rozmowa, staramy się tak robić, żeby nie była spotkaniem z ciekawym człowiekiem, tylko żeby była rzeczywiście wspólną rozmową o tym, co przed chwilą żeśmy zobaczyli. I żeby widzowie nie bali się zgłaszać na przykład swoich wątpliwości co do sensu sztuki, wykonania, ale przede wszystkim, żeby to dotyczyło nie tego, ach, widzę na żywo aktora, którego znam z telewizji, tylko żeby to była próba rozmowy o tym, co widzieliśmy, bo to wtedy, jeśli się nam wydaje, pokazujemy bardzo różne przedstawienia, czasami one są tak zwane trudne i wtedy dobrze jest po prostu zamienić parę słów o tym, dlaczego ono zostało zrobione tak, a nie inaczej, w ogóle dlaczego ono w ogóle powstało. Dobrze o tym porozmawiać i dobrze o tym porozmawiać po spektaklu, nie? Że przed się wygłasza jakieś wyjaśnienie, a teraz zobaczycie coś, co znaczy tak, a tak. Nie, nie, najpierw zobaczmy, a później zastanówmy się, co to znaczy.
1: To już wszystko w dzisiejszym programie. O kulisach 35. edycji Festiwalu Bez Granic opowiadał dyrektor artystyczny wydarzenia Janusz Legoń. Ale pora pożegnać się z Państwem. Na sam koniec jeszcze piosenka. Zza mikrofonu już żegna się Sabina Wojnar. Do usłyszenia.